vodeny, reklaje, niežno poteklaje, po lícu málo piegavom. Nisa uzrátil,